0: 6 minutów po 6 je. My kroczymy zromadnie do nowego dnia, tyż z temami do dzienniejszego dnia, kiedyś przedstawi Blanka Funcyna.
1: Hej, dobra, nie wam doma. W Kamieńcu jest oczera wieczor, zahajiwa letusza boszcz, a to z wustupom Dujanskiego Orkestru z Kamieńca a Česka Kolina, a z tym zahaji so Lesingu mieszcze tak rec wulki podałk Felix Cysz, jest to czerażno raz na prynym dniu w obladał. Na serbskim gimnaziju Budyszynie zahaji Ludowe Nakwanistwo Domowina Czera kooperacyjski projekt Nasza Serbska Knija, a to ze szulerymi dziewiatoletnika. Wot tym jest so Lydia Maciewa tam namiestnie woboniła. Na nasze dzieci a nuczki czeka dundak, a za niekotre męczyny hiżo sportuje pokiwy z Janom Rehorium.
0: Sido męczyną poszest Czechie, a do niebie spodadza so kaj szworjowy. Aba, igę.

Serbskoj klasika blisko mi jara, jara ludi skupina. Aba, gdy mięczynie jeszcze potem je hiżo bielk nasydom, switało hiżo dwonka dawno je, a temperatura około 14 stopniu, potem zoje so tak rynie, przez co był noc szuwo. Ja so nadziejam dla tej szpola was doma. A to se mu niemale czas nik staje, czy bych cyle horda, bych wam czera prajewa z około 7, napo 7, 7 se zapocznie, a tak biesze też, a dżęca rano hadżo napo dwiemaj je so derje a vomirje švo, se noch chceće tiš poladać, kako je so najšvo višak vješće na tute informacije so tiš pšet so vjeselime potekim. Što na čistopnju hunje žive slibro pokaza po začu čupak vokovo jednače, noha je bih se džencarano tiš auto zatepiva znamenča sputk, so cilje nebiše tak frišne, a potom temperature dženca maksimalnje na 19 stopnju zalizu pšes pšipodnjom Mogło się też jeszcze raz podjeżdżować, tak wieszcza meteorologojo. Jutrzejsza niedziela. Maksymalne hodnoty zmieje w około 23 stopniu. Ze słońcem startujemy potem, co skrótka też zaso zmienie ze zmurczelemi, a na wieczór na popołudniu jeszcze raz co słończko pokaza. Pondziela też będzie odmieniała miniata. Najwyższe hodnoty, 21 stopniu, wotrania najpierw raz ze słońcem przez przypódnio, zaso mroczele a po południu też zaso słońce so pokaza. Temperatury przychodny tydzień nie budu cyle tak horce, kajż je w minionych dniach zmijemy albo mijachmy. W około 5-23 stopniu to są najwyższe hodnoty do też do przychodnego tydzienia. Biedlk na sedomie, dobre ranie przyjazdamski rozwoz. Strowi was, spiewa jo skupina Kontakt.

0: Sobota, Rikardy Šarajnči, sport z Janom Rehorijom spokiwa mi do dnia.
1: NDR Sachska, serbski rozwóz. Sport.
2: Prenje kopanske mustwo sportoweje jednotki Kruščice pojedzie dźensa do Dobruše a raje tam we wokreznej wyšej lize od popołudniu cioch przeciwo cyłkej sportoweho towarstwa našeće Dobruša. W samstym času zmija modrobili skulowa do miacu lepšinu przeciwo hostčom z Gros Naundorfa. Sudnik winowatostnie dybkoweje ry w Kulowie budzie łoskoćan Matias Kral. Wupytane kopanske ry jutce niedzielu, Radworju a tež Nebelčica smiedza so przywisnicy stajnie na dwiery wieselić. Nowo utworjene rajne zjednoczenstwo Nebelčice Ralbice Pančice startuje do zromadnie premiernie sezony. One nastupi napojenej doma Nebelčicach przeciwo rajnemu zjednoczenstwu Beba Kunostorf. Potem raje popołudniu cioch prynie kopanske mustwo sportoweje jednotki Nebelčice przeciwo hosćom z Minakawa. Wobaj cyłkaj staj tydźenja z nierozsudnym 2-2 do sezony startowałoj. Radworju raje tamniša rezerva nedźelu jenej przeciwo druhemu mustwu z Horu, a wo cioch prynie mustwo przeciwo cyłkej zelenobywych Sepicy. Druhe kopanske mustwo sportoweje jednotki Kruščice nastupi nedźelu cioch we Wužnicy, a prynie kopanske mustwo sportoweho towarstwa Marijinej Hwězdy w samstnym času doma przeciwo FC Wužicy. To je rajne zjednoczenstwo, kotrež raje w nadróżnej Rabowce. Domjacu lepšinu zmija nedźelu popołudniu cioch Ralbičanscy Sokoljo, dodelan přijedu kopario z Bukec.
0: A potom poladamy wiezo tež na motocross. Viktor Belkot ze Słowska, Franz Bilk ze Šunova, Julian Berencmaier ze Spančic-Kukova, Matias Kupka tež ze Spieskic abo Zdenek Král ze Javory. To sú 5 mienov serbskich motocross jezdžerjov, ki startuja dženca v Bukecach na 6. Bukečanskim motocrossu na Šťarnišču. Vúbidžovanie převedže sa tež na polupola Rodec, Nimsce Rodovic a prinje bihi za počnú sa do pôdňa 10 do napo 1. Vône vúbeďovanie bude po pôdňu cioch.

4 minuty do napo setmech. Ja so tam z cała nervu spinkuju, gdyż prajo, ach, mi tež drude heja boli. A potom so niektóre szkoli tež prasza, seda ty dosć piła dżęca z cała. No a ja to je przeco tajka wiec z tym piczom, zo dosć wody pijesz. Menuce treba wodu tež nasze moze, a to je ważne, zo pijemy. 5-7-10 do 80% wody stutyje nasze moze wopsteja, a gdyż jenoś 1% albo chyba 2% mniej wody we mozach mamy, potom dostaniemy wołu bolenia, albo so nam werci, albo smy muczni. Po takim je to jara ważne, zo dost śpijemy, gdyż koncentracja potom popuści prawidłony picz, a gdyż potom słyszymy z najmniejsza 2 albo 3 litry, potom mieli so na to mieć.

0: Na pół sedmiesię.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Dobranie. We Radworskej Starej Cyrkwi se srěčsy je so čera na wučerja staviznarja a dirigenta Achima Brankačka spominało, kiž je so čera před 100 letami Mirkoje narodził. Za svoje dzieło za Serbu, w osobie pak za służby za Komea, bu jeho mieno na čestnu taflu przyjuzate kotraż wisa Starej Cyrkwice. Na niej je netko 11 mieno uznamnych ludzi za švrch let stotku do kamienia zadepane, kiž su so w Radworskej w osadze narodzili, abo skutkuwali. Komea je svjatočnosć w obrubiu svedžensku na rječ mieše Januk, kiž bie za čas Achima Brankačka 15 letu předseda kora. Towarstwo przeczeljo Smolerec Knirnje jeso čera nesvačidle ze serbskimi stawiznami se zabierało. Na lietnym wulecze towarstwa przedstajištaj Trudla Malinko a Andri Wirt 23 přitomnym miestrujim porebniščo, Cirke, Znedeši Faru a Rut. Při tym w obladachu se serbskoryczne pomniki a zonichowo serbskich w osobinach, kotrež so niedewełse narodzichu abo tam skutkuachu. Miestutymi bie fara Juri Men, kiż bie w 18. letstotku z rzeczarskim kirluszom jednu z prynich wumioskich literarnych tworbu serbski rzeczy napisał. Šula Kamila Klimanec Budešina je dostała stipendii Sakskog ministerstva za kultus za šulski wopyt v Česke. Doromade pečat sice či stipendiju je so rozdzieliło za wopyt v Česke jenož jenički. Šulaka Serbskeho gymnazija je od 3. septembra hač do 3. oktobra v Praze a přebyła tam polahostne svojby. Za to je so naliču při požadanskich rozmuach přečivo drugim šulariam přesadživa. Od čtvrtka přebyła w Nibelčicach francuska delegacja agrarno-ekologiskog towarstwa z gmejny blisko Kan. Oni su hosćo nibelčanskej załožby za nučko kmanosć. W zwisku z fachowej wumienu wo produkcji biorataru a strukturach sa struje zeživienie opytachu čera bioburu Marka Smuhu, Ronia Rybyša a Ignaca Veselu. Dženca popodnju zetkavaja so niedže, z niedže 60 podpiračelemi z drústva Permagold za vedženje po miłočanskej skale, za přednožki a dživarnički. V Rozborku je Svobodny stat Sakska dalši džel policajskeje vysokeje šule dotvaril. Kajž finansne ministerstvo z dželi su čera ci nuje přebyłanišća přepodali. Doromade maja tam netko miestno za 500 studovacych. Dotal bie džil z nich decentralnje ve miestče zamestnjene. Jako přichodne dostane Vysoka šula Sakskeje policije išće moderne treningové centrum. Doromade investuje Svobodny stat v Rozborku aktualne niedže 500 milionu euro. We Wielkiej Dubrawie ma nowa miestność za wierowania nastać. Swobodne wierowania chce, że przychodzi tamniejszej wodarni poskiczyć. Gminy Radwo, Wielka Dubrawa, Maleszece są na zeszłym posiedzeniu w obsamkli ideu stawnictwa podpierać. Kajż prawiesna nosta Hardy Klaus wużywa so leżoność dotaljenoś za kuźdoletne remyselniske wiki. Z nowej wierowanskiej miestnością maja też sanitarne trakty nastać. Wodarnia bo 1920 natwarena, a je 24 metrów wysoka. A to bychu nasze pojeszcze, kotrzeż namakacze też na naszych stronach internetcze, a na naszej, albo we naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: A dżensa przewahuja mroczele na niebiu. Wone może so przeco zaso podejszczuć, albo szwiele są możne samotyż jednotliwe niewetra. Maksimalna temperatura takle wokół 21 stopniu. Jutce potom haj trochu jace słońca, a też temperatura takle wokół 21 stopniu.
3: A 4 dreżdżane nas mija kamienicami, z dreżdżanami nowym miestom, a dreżdżanami zapadom. Tam jest co niezbożo stało, tam je droga zaraczena.
1: Serbski Rozwoz.
3: Po takim autodroha. Pecz minchino po napo sedmich.

0: Was am Ingenieur bei Napo, set mich, je. W Radworju tam maja wosrěč se starou cyrki, w kotrejš wisaše dotal kamienna tafla, a to ze směnami 30 wuznamnych serbów osobiny, kotrejš su so w zašwych lecdotkach w Radworskej wosadze narodzili, kiba w nieskutkovali. Michał Česla na przykład, abo Handry Dučman, Jakupa Čišinski, Juri Wiener, abo Josef Nowak. Jako jedyne cicete mieno jest o im czera nitko tyż te mieno niebo Achima Brankačka przydrużiło, kiż bo runie czera swoje stoty narodniny swiecił. Kormia je na światnoczność prosył, a to już do przeczelu swybnych, a wiesnieniu je przyszło. Jan Nuk na przykład by wiele lit w kurie prawa ruka Brankačka.
1: Ja myslu, bez Arima Brankačka Kormea neby přes 100 let mohl na swojske stawizny zladować. On je 47 let tom Kory dał jeho kouk a je nespocnivý, tež v komplikovaných časach, když je nemali ko jazno, ne on vodku dožita čísno, ale je celé prostě vábil a na koncu tom kor zase znímali bezvedomia do živina zbudil. To je jeho najväčšia zásluha, a vyzerá tež jeho autorita, jeho charisma. U nemu ľudí himať, zajímovať, zahoriť za srbskú kultúru, za srbský spiel, za kohový spiel. Ja myslím, že tým leží jeho najväčší živinský skutk.
0: Top raj Jan Nuk. Kormia, to ještě přečelo svůjbnoch a věsna, njo je spomínalo včera na Achima Brankačka.

Dźensa sobotu pytaja Power Serba, a to we Nuknicy. Dosće witani jako młodzieński klub, albo szejny kotre dalsze towarstwo zjednoczeństwo przez Instagram możecie so jeszcze przyzywić. Mili znamiecza peczo być, kiż romadzie wojujecie. No a potem możecie podla być tam na wosybitym wubiedżowaniu. Przez serbskie młodzieńskie towarstwo Pauk so proszę przyzywić. Serbskie ewangelskie towarstwo Amaciec Swójba przeproszuje tej wszystkich Serbów dżęca na letnie puczowanie a też na serbski świeczeń zapocznie so po południu, po szipuniu 2 maj. A gdyż poladam na wiedrowe prognozy, so nadziejam, so nie trzeba ja tłochnyć do tamniejszeje brożnie jałokec. Ja so nadziejam, so wiedro przedziarzi potom, albo so zaso wuwiedri, gdyż pądzę lustyś na puczowanie, a gdyż ze serbskiej ekumeniskiej nutonosću na wieczor piecześ. Tak małka kajś wiesje, ale oni wspominają na prynie na wspomnienie wieski zejice. Dżęca od popołudnia cioch, a wieczor szestrze się tam przednosz k kwiesnym stawie znam. Jutce przeproszuję do Mizniska a Kulturne Towarstwo w Niebecicach na dzieciace Czapowo Wiki, kramości czy możecie we starych wiecach od poszipunia 2 maj, hać do wieczora 6 na Swiedzieńskiej Wódce, a mimo toho syda tam też tykans a kofi. A tykans a kofi syda na kóźdy pa też na swojbnym Swiedzieniu, gdyż podacie so do panczyc z Kukowa jutce niedzielu, tam do tamniejszeje komunikacje Kacijskeje areny. Wszyscy jesteście proszeni od popołudnia 2 maja.

Wosobniczynu dosedemech, lada jo jeszcze raz na zetkanie ewangelskich serbo, serbsko-ewangelskie towarstwo a maczy jec wujby dżęca, jeszcze ważne pokiłam wszystkim. Szuśce prostrze są jenoś na ekumeniskiej nutonosci w obdzielicz z dekanom Witom Szczapanom a serbskim superintendentom Krzysztofom Rumelom, to może so tak też czynć. Nie trzeba, czy na każdy pat są na puczowaniu w obdzielicz przyjedźcie też rad lubię jenoś na nutonost, a potem na wiesadu a zromadnu swaczinu. A sztuś chce jeszcze niż to przynosować, gdyż so tam bifej kiedzi na twarzy. Może też rady niż to ze swojskiej kuchnie sobą przynieść a przygotować po takim. Nutonost będzie na wieczo pęczeć.

Słowa Anke Lautenbachowa, prani, jeli mam so zminęć. Perfektny lecho, bo tu tym spiła Klemens Brankacz, a tej Sznakowie, to są lozowolcy. Witajcie do rania.

0: Naša tema je čas, a ja sem měla tu ideju do šelakich časov léčeć, kvazi, kaž se staj gie mašinu, što buchmo pončinili, když buchmo měli do zajšłosće abo do přichoda léčeć.
1: Ja pisam je nutkuny monolog. Ka ważna je na pół godzina, jo, also, što może je tam šočin, što może so stan, što je na pół godzina.
2: W prynej šulskej hodzinie projekta Naša serbska knia je so wele stało. Prinne linki, mysle a ideje. Wosobinski svod šulerjo, što oni sami rade čitaja, šak tež vestu rolu raje nic naposled k přiričnych kmanoščach.
0: Ja čitam rade fantasy knihy, kiž maja pa tež vele realite nutska, ale tež jara rade luboščinske knihy. Najhuščiše ja čitam nemske knihy, ale tež serbske knihy.
1: Luboščinske romane, abo tež rade krimie. To me zajmuje, ka ludzi mysla a hajt na piotr spontyż.
3: Ja rady czytam fantazję a autobiografię. Ja jestem nieki czytał od Tom Felton, to jest raja od Draco Malfoy, od Harry Potter.
1: So ja jedu nieka kwoko cibylki hodzinu z busom a to ja te drugi junu czytam.
2: W damnej dziewaniczce studentka Milenka Šočić z techniku Mindmapa rozłoży.
4: Taki projekt, gdyż młodych autorów ja raz pisuję, tylko tak może one się wystąpią, co to też one pisają, co to te tam ludzi czytają, co to to bloś za siebie nie czyna. A to może te jara do przychoda motywować, gdyż się nie kasane jeszcze dwie, a co, jo, te pisane za siebie nanka, to ta zno jara wielki krok do przychoda serbskich autorów.
2: A tu też szak je trzeba, a jeli kaj szulaki a szularjo twierdza dale rady czytaja, so szak też serbska knia z Polcy zubić nie budże, dziakowano takim projektom.
5: Lidia Maciuva je serbski gymnazij Budušin opytała, tamni szulaki a szularjo 9. letnika, so runie we projekcie moja serbska knia. Wóz pytaja, kniha ma konc leta i żowinć. Wiele uspycha, wiele knawosom.

0: Na pół wosmiche.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Blanka Funcyna.
2: Beratworski, stary Cirkwitz, sreczce, jeso čera na wučerja staviznarja a dirigenta Achima Brankačka spominało, kiš jeso čera przed stoletami Mirkoje narodził. Za svoje dživo, za Serbu, vosebe pak za zaslužbe za kormija, bo jeho meno na čestnu taflu pšiv za te kotra švisa stary Cirkwitze. Na nje je netko jena ciceče mjenu vuznamnych ludzi zašvih let stotku dokamenja zadepane, kiš su so radvorske vosadže narodžili abo tu skutkovali. Komija je svjatočnost čvobrubil. Svedženskú narječ mieš je nuk, kiš bi je začas Achima Brankačka 15 let toho předseda kora. Towarstwo Przedszeljo Smolerec Knihanie jeso čera nesvačitle ze serbskimi stawiznami se zabierało. Na letnym wulecze towarstwa przedstajištaj trudla malinko a Handri Wirt, 20 przytomnym miestrujim porybniščo cirky z nedeši Faru a Rot. Při tym w obladachu se serbskoryczne pomniki a zonichu wo serbskich wosobinach, kotre so niede wełse narodzichu abo tam skutkuachu. Mies tute mi bie fara Juri Mien, kiš bie we 18. letstotku se s rečerskim kirlušom jednu z prinnich wumjuskich literarnych tvorbo serbske reči napisał. Šulaka Mila Klimanec Budešina je dostała stipendii Sachs-Kommunistarstwa za kultus za šulski wopy Česky. Doromade peča cicečí stipendiu je so rozdzieliło za wopyt we Česky jenoš jeničky. Šulaka Sapsko-Gymnazija je od sreč septembra do sreč oktobra praze a přebyła tam pola hostnej svojby. Za to je so v naliču při požadanskich rozmowach přečivo drugim šulariam přesadziła. Wot štwórtka přebyła w Nybylčicach francuska delegacja agrarno-ekologiskeho towarstwa z gmeny blisko Cannes. Woni su hosćo nybylčanskeje załožby za nučko kmanosć. Zwisku z fachowej wumienu wo produkcji, biorataryu a strukturach za struje zeżywienie wopytachu čera bioboru Marka Smuhu, Ronia Rebiša a Ignaca Veselu. Dženca popodnju zetkavaja so znedže 60 podpiračelemi z drústva Permagold za vedženje po miłočanskej skale, přednošk a dživarnički. Večo budže zjavny koncert, jak švarca banda, na ležunosti załožby Nybylčicach. W Rozporku je swobodny stat Sakska dalszy dziel policajskeje wysokeje szule dotwarił. Kajż finansne ministerstwo zdzieli suczera cinuły przebyłaniścia przepodali. Do Romady Maja tam netko miestno za 500 studuacych. Jako przychodne dostanie wysoka szula sakskeje policji jeszcze moderne treningowe centrum. Do Romady inwestuje swobodny stat w Rozporku aktualnie niedzie 500 milionu euro. We Wulkej Duprawie ma nowa miestność za wierowania na stać. Swobodne wierowania chce, że przychodzi tamniejszy woda nie poskyczyć. Gminy Radwo Wulka Duprawa Male Szece są na zaśwym posiedzeniu w obsamkli ideju stawnictwa podpierać. Gdyż prawiesa nosta Hardy Glausz wużywa soleżoność do taljenoś za kożdoletne remyselniske wiki. Z nowej wierowanskiej miestnością mają też sanitarne trakty na stać. Wodarnia bu 1920 natwarena, a je 24 metru wysoka. A to bych o nasze powieści, kotryż namakacie też na naszych stronach internetu, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Aj dżęsa drym roczyle przełahuja, a może so też przeco zaso podejściuwać po podniu, Mohu so potom snadž tež raz svunčko pokazač, maksimálne 21 stopňu dženca, júce trochu přečelnišo, ale rúne tak kvôdno, tež tak chceš.
3: Na drohách v Serbskej Vúžice so ničo nestáva kečbu prošu. Ve Drežďanách na A4 tam je so nezbožo stavo, tam zdieľa je autodroha na smier Kamenica a Lipsk zaračená.
1: Serbski Rozwóz.
3: Stary Mienczyny po napo, wosem ich je.

serbom w Nuknicy. Ja jeszcze prajo, że możecie so przyzywić. Pećo mieli na kóźdy pat być przez Serbskie Młodzieńskie Towarstwo Pauk a Instagram, a potem je afterparty przy Kopšinjanskim rodziszczu. Jutce, niedzielu przeproszuje Domizniske a Kulturne Towarstwo w Niebiecicach na dzieciace Czaporowiki. Kramoszczyć możecie tam w starych wiecach od poszipunia 2 maj aż do 6 na Swiedzińskiej Wódce. Syda tam też kofi a tykanc. Jutce niedzielu są też słybne kemsze w Ewangelskiej Luterskiej Cyrkwi w Rakiecach. Pożonowanie szulskich nowaczków tam zmija z tym spoczatk też konfirmacyjskie wódzby, a potem po kemszach jest zromadny wosadny piknik. Czasacie się so kemsze zapoczną. Bošice sveča, 150 let dobrovoljna vohnjova vobora. Dženca sobotu od popřipodnja 2 maj pokazuje tam Hašinske a druhe jezdči, dva tež program se s dječimi a vezo tež za trochu staršu možinu, dežče tam vo hučbu. Wierska jedre mała, zejce, ale wulce chce się zromadnie swiecić. Jest to 570 jubilej prynieho naspomnienia dżęca od popołudnia cioch, a 60 tam smyczy so na przednoż kwieselicz k wiesnym stawiznam. A potem poladamy do Pančic z Kukowa. Tam podwu klosztorskiej wody je nastawa w minionych latach a miesacach komunikacyjska arena. Tam jeszcze przeproszeni na swójbne swiedzień, też ze spisanym programom, tuż to hostczymi, w oczylny deremiczy je tam też postarane, po takim krasny popołudniowo 2 maj, hać do 6.

Gdyż chcecie zelażnie członka na zarodzie, to wostajcie niekle iż raz tydzień z tyjo. Wszako je to lepiej, gdyż przy jara suchych temperaturach jeszcze nietko poslednie zela da smier baby leczo żniecze, gdyż smim wam jeszcze pokiju dać, jak to najlepiej zjazacie. Nie zacie proszę niekajki stryczk, ale zmicie se za to kumik. Czego dla? Gdyż macie kwiecie szczipane, a zwiatczycie delega potom kumik dokoła wokoło, so tun potom sobu tam przydruży tak prawie a krótce dziarzytyś, gdyż potom zela sknieja. Gdyż je to jeno już mały stryczk, to potom popuści, a może so stać, zo wam so kwiecie rozpuści, a zela potom proszcie na zemię padną. No haj, a su potom pruszne, a mazane, a nie możecie jace jako czaj wużywać. Po takim si naszcipać kwieczel a krute gumik woko. 5 minut do 8 minut.

Hosćićel přichodneho swětoweho zetkanja młodźiny budźe kletu južnokorejska stolica Seoul. Berlinske arcybiskopstwo, kaž tež Zolerska, Erfurtska a Drježdźansko-Mišnjanska dieceza poskićuja zhromadnje ze spućowanskim biurowom biblische Reisen, a to ze Stuttgarta zajmowanym młodostnym a młodym dorosćenym tajku jezbu. Mieli pak mjez 18 do 53 let być. A zetkanje budże od 28. julia do 9. augusta. Dwaja po tysaca niekak tutaj jezba płaci, nie dziewajce toho. Jeli chcecie so tam wobdzielić, możecie so nie zjawiać, przyzywić, nie zawiazować, przyzywić. A to aż o pundzele 11. augusta runie pod tutym biurowom wozydłownictwa biblische Reisen. Poladajcie też rady jeszcze raz pola kolego katolskiego posoła tam namakacie też prawy link za to, że możecie so direktnie tam przysywić. Po takim za kletusze światowe zetkanie młodziny.

0: NDR Sachsen, serbski rozhłos. Sport.
1: Prenje kopanske mustwo sportoweje jednotki Kruščice pojedzie dźensa do Dobruše a raje tam we okresnej wyšej lize od popołudnju cioch přećiło cyłkej sportoweho towarstwa našeci Dobruša. W samstym času zmija modrobili skulowa do miacu Lipšinu přećiło hosćom z Gros Naundorfa. Sudnik winowatostnie dybkowej ry w Kulowie budzie łoskoćan Matias Kral. Wupytane kopanske ry jutce niedzielu, Radworju a tež Nebelčica smiedza so przywisnicy stajnie na dwiery wieselić. Nowo utworjene rajne zjednoczenstwo Nebelčice Ralbice Pančice startuje do zromadnie premiernie sezony. Wone nastupi napojenej doma Nebelčicach przeciwo rajnemu zjednoczenstwu Beba Kunostorf. Potem raje popołudniu cioch prynie kopanske mustwo sportowej jednotki Nebelčice przeciwo hosćom z Minakawa. Wobaj cyłkaj staj tydźenia z nierozsudnym 2-2 do sezony startowałoj. Radworju raje tamniša rezerva nedźelu jenej přećiło druhemu mustwu z Horu, a o cioch prynje mustwo přećiło cyłkej zelenobywych Sepicy. Druhe kopanske mustwo sportoweje jednotki Kruščice nastupi nedźelu cioch we Wužnicy, a prynje kopanske mustwo sportoweho towarstwa Marijinej Hwězdy w samstnym času doma přećiło FC Wužicy. To je rajne zjednoczenstwo, kotrež raje w nadróżnej Rabowce. Domjacu Lipšinu zmija nedźelu popołudniu cioch Ralbičanscy Sokoljo, dodelan přijedu koparjo z Bukec.
2: A do dawka mam hišče za fenu motorsporta. Viktor Belkot ze Słowska, Franz Bilk ze Šunova, Julian Berens Maja ze Spančic Skukova, Matias Skupka ze Spieskic, abo Zdenek Kral ze Javory. To su jeno špečmenu serbskich motocross jezdžerjo, kiš startuja dženca ve Bukecach na šistem bukečanskim motocrossu na Ščernišću v Ubeđu Nie przewidzie so na polu pola Rodec, nimc Rodewic, prynie biehi zapocznu so do podnia na po jednaczych, wone wubiedziowanie zapocznie so po podniu cioch, a runie so deszczuje, tak budzie tam połne buta. Mięczynu pobiedl knaczy.

0: 5 minutow do napočuje Čechie. A krótko powiesće ma Blanka Funcina.
1: Radworskej starej cyrkwicy srěčcy je so čerana wučerja stawiznarja a dirigenta Achima Brankačka spominało, kiž je so čera před 100 letami Mirkovi narodził. Za svoje dzieło, za Serbo, w osobie pak za zasłużby, za komija, bu jeho meno na čestnu taflu przyjł za tylko trašwisa starej cyrkwicy. Towarstwo Przedszejo Smolerec Knihanie jest so czera we Neswaczile ze serbskimi stawiznami se zabierało. Na letnym wulecze towarstwa przedstawiście Trudla Malinkowa a Andrzej Wirt, 23 przytomnym miestrujem porybniszczo cyrke a niedeszufaru a rot. Przy tym w obladachu se serbskoreczne pomniki a zonicho o serbskich wosobinach, kotre so niede we usy narodzicho abo tam skutkowachu. Šulaka Mila Klimanec Budešina je dostała stipendi Sakskog ministerstwa za kultus za šulski wopyt we Česke. Šulaka Serbskog gymnazija budže měsac praze a přebyła tam pola hustne svojby. Za to je so naliču při požadanskich rozmowach přečivo druhým šulariam přesadziła. Od čtvrtka přebyła w Nibelčicach francuska delegacja agrarno-ekologiskog towarstwa z gmejny blisko Cannes. Woni su hosćo nibelčanskej załožby za nučko kmanosć. We zwisku z fachowej wuminu wo produkcji bioratariu a strukturach za stroje zeživjenje wopytachu čera bioburu Marka Smuhu, Ronja Rebiša a Ignaca Veselu. Dženca popodniu zetkaja so z niedže 60 podpiračelemi z drústva Permagold za wedženje po miłočanskej skale přednošk a dživaničky. We Rozborku je Swobodny stat Sakska dalši dźěl policajskej wysokej šule dotwarił. Doromady maja tam nětko městno za 500 studovacych. Jako přichodny dostanie Wysoka šula Sakskej policie hišče moderne treningové centrum. Doromady investuje Swobodny stat Rozborku aktualnie niedže 500 milionů euro.
2: Serbski rozvoz.

0: Luba Hanna, dobre ranje. Nětko se jižo třećim letniku. Wow. A tež učbna šula, kopańca, rejowanje, šoso zaso započne.
1: Hej, hej, tydzień je polno. A ja sam minu, kaž haknešto. Dobre ranje.
0: Praju, no, ty tola tež kopańcu hraješ. Je to tak, co přinžeš automatisce z novým letnikom tež do nové klasy pola kopańcu?
1: Bola mi to tak je. Ja sam była w F2 a raju netko w F1.
0: Aha, to jest zajmowe. Nic je než trening, ale tež ryso potom přichodnych tydźeniach započnu. Kopario młodziny D miachu hižo prini tunio. O tym wam potom nudom rozprawiamoj. Najprede słuchajcie, što je so na kopaniščach svita hižo, šo zajmowego stało.
2: Dunago, bojeraj!
1: Psyk je pokal na makał.
0: Lecze 1966 tobie, po takim przed 60 letami, gdyż je paduch pokal Światowych Mistrzostw z Muzea Londonie pokradnął. Przeklepany psyk z mianą Pickles je przy ukończowaniu złoty pokal namakał, dokąd się jun paduch cyle jednorie do kioka cisnął.
1: Ra, una czerwonych kartą.
0: To jest so 2011 argentinskie stało, przed 15 letami. Tam jest sudnik, co do romady 63 czerwonych kartów jeniczki rewu dzielił. Na końcu jest samo tym wonka na wałce, a trenariam czerwoną kartu pokazał.
1: Koperio a kilometry.
0: Wytola wiesz, że kopario rie na stajności tam asem biehaja, a żenia na blaku nestia. Pola profiowych kopario bieha raja cywi rie niekak 10 do 11 kilometru. To je niekak tak daleko, kajż od Budyszina do Maleszec.
1: My wszako rajmo na mniejszym polu, a my so 10 je nasz posta mniejszyną.
0: To je po takim domiacu nadałk za was. To raz wusledzić, a wumierzyć.

0: Paddy Kelly, Michael Patrick Kelly, Jensen na Bastwini Hore, Wieczor Sedmich, możecie się tam dojeść. Mi są za posłane liściki, niekotre małe tam jeszcze maja, a gdyż na to myślimy, że je przed letami też na putniskiej wódce spiwał w Róży Inczy na Geek Festiwalu, no haj, znano to, to też za so raz zarja do barjam poskici, a też poradzi, że znate spiwa też raz w osrycz sapskiego ludu za so raz zaspiwa. Pečminčinu, dođe večeš.
1: Nabožne slovo.
0: Mađenca Juri Čornak, zis Nebečic.
2: Jenca svečime sveđe Marije Kraljone Janželu a sjatach a zdobom Kraljone Mira. Stavizne tuto sveđene a započinaho sa s Marijanskim leče džijat na 654. 100 let do toho biše sa dogma vo nevoblakovanem podječu vozjevivo. Hač v leta 1969 so vundnja 11. meje svečeše. Čez kalendarijsku reformu Bamša Pauva štvrto so marijanske sveđe na 22. august všesene. V mnoho kjerlušach a modlitvach učekame so Sjati Mariji jako kraljuni nebes. Taktež u krasnosti v Možovcu, kdež rika v poslednej stucce, kot si u nebesach skonoval. Na dženstvenšim sveđenju češćuje se mač Boža s dobom tež jako kraljuna mira. V našim nemirnom času mjeli su na to dopomnić, što je ona ve Fatime cijom pastorskim dječom vozivila. Modliče so a potom buđe mir. Tež v Međugorje je mač Boža vjerivem hižo na cećim dnju zjevenjom namovjava mir, mir a jenoš mir. Šako so vojna při ranicach ne započina, ali hižo v naših utrobach. Gdy są swojby albo wosadni zromadny rożoc modla, kaj się to bołudź, jak w mnoich wosadach tydzień ze zwaśnią, spadaja murje hide a nieprzeczelstwa. Tak woła nas mać Boża, to zromadno patrzeraja wo mir, przecież zwy duch żeny nie spi, nech je wołanie szczyłujemy.
0: Dobra Juri Czornak ze Snybyczic, we nadoku a zamowitosci tamniejszeje wosady. Cztery mięczyny do dziewięćdziesiąt.

0: Tučelowe baby, krasne baby na takim širym sobotniším raniu.
1: Serbski rozvoz. Pojezdźe. W studiu Blanka Funcela.
2: Beratvorski stary cirkwicce srečce je sočerana vučarja, staviznarja a dirigenta Achima Brankačka spominało, kiž je sočera před stoljetami ve Mielkoje narodził. Za svoje dživo, za Serbu, vo sebe pak za zaslužby, za komija, bu jeho meno na čestnu taflu přivzate kotraž visa stary cirkwicce. Na njej je netko 11 jmenov vuznamnych ludzi zaž vrch let stotku do kamena zadopane, kiž su so radvorski vosadži narodzili abo tudu skutkuali. Komija je svjatočnosć v obrubju, svedženskú narieč mieše Januk, kiž bi začas Achima Brankačka 15 let duho předseda kura. Towarstwo przeczeljo Smolerec Kniarnie je so čera nesvačidle ze serbskimi stawiznami se zabierało. Na letnym wulecze towarstwa przedstajštaj Trudla Malinkova a Handri Wirt 23 przytomnym miestrujim porebniščo cirke z nedeši Faru a Rot. Přitom w obladachu se serbskorečne pomniki a zonichu vo serbskich vosobinach, kotrež so niedo veuse narodžichu abo tam skutkuachu. Mez tutemi bie farar Juri Mén, kiž bie ve 18. letstotku z rečerskim kirlušom jednu z prenich vumjuskich literarnych tvorbu serbske reči napisał. Šulaka Mila Klimanec Budešina je dostała stipendii Sakskeho ministerstva za kultus a šulski vopyt ve Česke. Doromade peča cici stipendiju je so rozdželiło za vopyt Česke jenož jeničky. Šulaka Serbskeho gymnázia je od sreč septembra hač do sreč oktobra Praze a přebyła tam pola hustne svojby. Za to je so naličo při požadanskich rozmowach přečivo drugim šulerjam přesadziła. Od čtvrtka přebyła w Nibelčicach francuska delegacja agrarneho ekologiskeho towarstwa z gmeny blisko Kan. Woni su hosćo nibelčanskeje załožby za nučko kmanosć. W związku z fachowej wymianą produkcji bioratariu a strukturach zastruje zażywienie w opytachu czera bioburu Marka Smu, Ronia Rebisza a Ignaca Weselu. Dżęca popodniu zetkaja so z niedzie 60 ludźmi, kiż podpieraja trustwo Permagold. Wieczo budzie zjawny koncert, jak szwarca banda, na leżunosci założby w Nibelčicach. W Rozborku je Swobodny Stat Sakska dalszy dziel policajskeje wysokeje szule dotwarił. Każ finansne ministerstwo z dzieli su czera cenowe przebywaniścia przepodali. Doromady maja tam netko miestno za 500 studowacych. Jako przychodne dostanie Wysoka Szula Sakskeje Policji sz moderne treningowe centrum. Doromady inwestuje Swobodny Stat w Rozborku aktualnie niedzie 50 milionu euro. We Wielkiej Dubrawie ma nowa miestność za wierowania nastać. Swobodne wierowania chcedza przychodzie tamniejszej wodorni poskiczyć. Gminy Radwo, Wielka Dubrawa Maleszecy są na zaśwym posiedzeniu w obsamkli ideju stawnictwa podpierać. Każ praj wiesanost a Hardy Klaus wużywa soleżonost, dotal jenoś zakuś do letne remyselniske wiki. Z nowej wierowanskiej miestnością maja też sanitarne trakty nastać. Wodarnia bu 1923 natwarena, a je 24 metru wysoka. To bychu nasze pojezdcze, kotrež namakacze też na naszych stronach internetcze, a w naszej app MDA Serbia.
1: Wiedro.
2: A dżęca może so przeco zaso deszczować, kaj szrunie nitko też tu we mieście. Maksimalna temperatura 21 stopniu, a cele podobne wiedro znaczku sprzeczelniše, ale do runia z 21 stopniami zmijemy potom jutce niedzielu.
0: Dobro jezbu do dżęcniszeho do południa bez haczynią.
1: Serbski rozwóz.
0: Pęczmięcino po napód, że zaczęsiem.